obrót mojego życia, druga jednakowa nie rozkwiatła. W obrótku mojego życia druga jednakowa nie rozkwiatła.